Ty ma skumasz, a poznasz wszystko o mnie. Ty wiesz, czy sadam, stawam, mój zamer wnimasz z daleka. Czy kraczam, czy leżim, o wszystkich.